0: Autocenter ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: En radio. Ena šuši. Ena šuši. Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro. Na Radiu Fantasy.